narifu, chukaribu tramikianto. Antana narifu, rakufuna chimik.